Ach, ach, teraz gdzie ma oduka? Ach, ach, mi bal nie mi astargia. Lelum jak szakatari puf, dżanowa soi but cidimi. Dostika uwa wolaja, dostika uwa wolaja.